0: Tim, bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Nej.
1: Życzę, och zwieda, spójte się.